konamu ay fali ni judu sumaya ni komme na ni mo wele seku kalula nankama sigazo kalula nankama sheka manuti jani sek keyboard sek